Onisia mwa. Ewadi mani nyekwa. Ewadi mani nyekwa. Ewadi mani nyekwa. Ewadi mani nyekwa. Ewa Yesu dima. Ewa Yesu dima. Ewa Yesu dima. Ilo hune bo mpa